Ciebie sztrudl, Jesiek spalał, gdzie się. Moje sztrudly wypadaj i wszystkie zwierzę. Cukr Mołczkowi, kolek, tu wam nie powiem. Co gdybyś chciał, niech dobrze wzyć moje odciesie. Cukr Mołczkowi, kolek, tu wam nie powiem. Co gdybyś chciał, niech dobrze wzyć moje odciesie.